ni wo ne ne sɛm da oyo nyame obi ni ne nim obi ni ne chi awo sha jɔ ne ne wo to no soro te sɛ sɛm wo wo twa te ne sɛ ne bo hyia nyame wo to wo hyia wo te ensu ehu ni frama abo ne bo sɛ ɔ yɛ tie sɛ